igangtej onyo yo wek radio wapach obet kame no yelo hangea choko chwenye kiyom chwenye.